Fejasovci, on tavaj sínok, kiha na vejsta magoma, nehjavon, jak tovci, kautna mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtek, kake, kamiunagon.